0: Christoph Mikosch, spiewa mój raj, a na ju raj tu jedzenca buddhiskie studio. A przelatku o tym, co so jedzenca tu tematizuje, ma rańcza redaktorka Blanka Funcena. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie, też wam szim wonka. Hej, so so dojście serbo za konec sport hori, to szak je znate. Ale wiesz, wy też so so niekocy z nich, też na swaunie paradzie żrebcu Moritzburgu podla, myśmy z niekotrymi o tym poryczyli. Naszym tydzieńskim serialu w remieswie zabieramy so dżęca z praszeniom, hacz je z ruku w usiwane remieswoście praszane, a so wiezo w opyta nas dżęca za so filomilos, smymy tuś cipni być, kotry durdom di dżęca dożywia.
0: Hoj, a k tomu kujś dohodzinu poki w zdzielenki policje za was, tyjesz mamoj, a tuś to wiac, a wiezo tyjesz sarbsku uczbu, kotru zoniczyny dom.

Tobie Josef Donatz. Na mnie Bilek Naszyst, spadam z krótka raz, które wiedro nas dżęca oczakuje, acz do 19 stopniu żywe slibro dżęca stupa. Dżęcniszy sztwórtk zahij so też ze słońcom a moczelem je w odmienie, potom dleje mroczele a wieczo so słońco jeszcze raz przedreje, miło sucho ostać, inak upada jutce so też raz podyszczuje, najwieczsza prawdopodobność w obstej wokół przypodnia, tożo przy podobnych temperaturach gajsz dżęca, ja si myslu, tak może liczo wuklinczeć. Niedom je bilek naszyst, netko zaspiewa nam Juliana Parukojc. Dobranie przyjewam, samski rozwoz przyńczcze derje do dżęcniszego sztwórtka.

0: Stujun njeznaje krasny napolac na rut Moritzburgu. W osobie nitko septembrze widzijun też niedzie 30 000 ludzi, kiż wopytaja paradu konio na arealu Sakskeje krajnie Kobwonie. Kóżde lito tam na paradu trójce przeproszuja, na paradu żrebco, a lica su też Serbia jednom obrazu widzieć. Bettina Wenderotowa je z nimi poryczała.
1: Melodia fanfaru i szywe w uszomaj Lucie, aby na buka z wietyńcy klinczy. Słyba z dwiema i dżistrzomaj przyjdzie runie z pastwy. Konie są zastarane. Zokrocza raz zromadnie wun jako krzyżer, a wona we wuslikanie trastrze po wulkim jechaniszu Moritzburgu, to si myśliwoj nebie sztaj. Na lietuszy przelac z żrybio kamiencu jeżowie naliczuje so poprawom idea započała pleść. Dr. Kati Szöpke, wiednica Moritzburgskie Kobwanie, biesomienujcy z mysliczku nosowa, zaksku kulturu a nałożki do jednoho wobraza na paradzie z pleść. A dokież nie są Serbia jenoś na konie, ale też na nałożkach bohaty lud, nie by je ciężko przyniezwiski k tomu nawiązać. We wulkim wobrazu zromadnie z hornikami z Freiberga a z druhimi może publikum na letuši paradzie po takim jeden bok šižeriu obdživač, runie tak, kaž serbsku svojbu, kotraž za nimaj kroči. Žonje ve vuslikanie serbske katolske drastče, muž sukni, beno buk.
2: Ha, musimo te doto svoje šefini tam prajeli, što ona te makus red stano, te po svojak te drašče praje, a smo te prajeli, so budžemo, so ja jako suknu a cilindru mšindu, toki što pola na stola zvaštemo, so mo te na kvasach, na kčencach a na porebach, što tola teku drastu nosimo, a to moža ľuđo te dere šira dovač, a se musu so te dere pšuza to odovo také.
1: Publikum Moritzburgu pšinže ze Cüveje republiky samo z Vukraja, poveda šefina Kobwanie. Tak by jej ważne, że so we osobitym kapitlu programowym zeszyłku jeszcze w otrysk k Serbam jewi. Tak może się ludzie wiece w omery przeczytać, a sobu do swojego regiona wzać, a w tym rozprawić. Za Luciju Bukovu by rezonanca tam namiestnie jara pozitivna.
3: Zmusmo sa jara dere čuli, že hat sone preli o, da sieht aber schön aus, aber eben seid ihr richtige Sorben, hat dort im Opranje Ritimo, hat tak. Ale nekje dotzo, a nemusu ničo negativne, aber tak preit. Also so su an anas ladali hai, ale eben skire zvesuam me so čom tak.
1: A mezvočo je manželského benaso nitko hisse svieči, dušvo doživinju rozpravia. Nebych uszako jenoś jako Serbia a krzyżerio tam namiestnie, ale też jako plahowario z natur moritzburgskich koni, beno buk.
2: Te so jemu zade kulisu jemu ladać, te kasone zapšavali, što su one przyjotu mili, to smo wiesz, te što sobu zali, tuż by to za nas jene jara dobre a rane nazunienie.
1: Štuž chce si po takim letošu paradu przypuščako Moritzburgu wobladać, ma sobotu posledni kruč skvadnosť k tomu.
0: A kajž sme zonili potom tam namiestnie, tež išče tikety pšadavaja. Bettina Wenderotowa je rozpravjava vo serbskim obrazu na letušich paradach žrebcov Moritzburgu. A necko mam tola išče vopkane, pokiju nam je so prizebil vyskač, kýž z tej Kroščicach, když přijedeš ze smera Šibenca, po takým zvúšča abo Jasence do Kroščic, tam sú cicečikama dovolené a tam mirja oni spiešnosť.

časach, kotrske rie špatne pojezdče przewahuja, tež raz dobra pojezdč. Oconova džera nad Antarktiku bywa dalej mniejsza. Po informacjach Svetovej wiedrowej organizacji bywa na loni tak mała, kajś jeno jest zrytka od spoczatka 90-tych lat. Oconova wożta wodczas wersa potek im dale, a moja sobie u przyciągnych lat dziesiątku samodosponie regenerować. Ważna przyczyna za to, tak mianowane FCKW, to stoi za fluor-chlor-kulnwasserstoffe, buchu po całym świecie 1987 z podpisaniem Montrealskiego protokola zakazane. To są kumpsznie sotowiane płyny, które buchu niedy na przykład w kwodziakach, klimowych przyprawach, albo też w sprejowych bleszach zasadzone, a oconuje woszcze jara szkodza. Svetová wiedrowa organizacja ryczy to dla woprodzie pozytywnym uwiczu stawiznach wobswietoszkita. Po takim też międzynarodna wobswietowa polityka może fungować, tu jednoż troszkę traje, do niż potem uspiech widzisz. 4 mięczyny do 7 je.

Michał, coś z tobą dzielić w cudzywinie. Ale dalej, że najpierw jędzysce. Dirks Bentley z Pick Up, sydom posednich. I dialed 7 digits 5 times today just to hear you say you love or hate me. I'll take anything.

0: Nitzko jenedom, Jessac, Menchino, Donapo, Vosmich, a Dorika, Jensa, so.
1: Przejemy zbożo.
0: Jensa svedči menujce Bačonju, Micho Paška, svoje 5 a 7 Jessacine. Wiele zboża, Boże żonowanie, krutu strotu, ciłość, a dery miecze, kajsztejś stajnie wiele wiesela kruhu lubych swybnych, przy kolesowaniu po kraju, a wizotejś przy zabierie zarodze a koło wokoło domskiego, to przyja z wutroby. A dziakuję so runoczasnie za stajnie pilnu a pomocliwu dziełowu ruku, Manželská Lucia, Džoki Klaudia, Doreen, Silvia a Manuela s manželskými a šie 10 nučko s partnerami. A jedna z nučko, menujúce Helena, netko zaspieva Michavej Pašce z Bačonia k čensnišim 5 a 7 desačinám.

Hej, to bi še Helena Heduškec, kotrež je zaspevava, je džede k naronina. Zalest v Nichově, vudest v Majlandže. Abo Romje, celé bjez přelezenja, doma od leča 2027 možno byč. Nemska železnica planuje mjenuć zromanje z Trenitalia a austrijskimi zvjazkovimi železnicami nowe direktne zvisk přez Innsbruck, Bozen a Veronu. Do Majlanda ma jezba potom niedže 6,5 hodziny trać, do Roma potom niedže 9. Zasadzeć maja so za to italske spieszno čahi Frecio Rossa 1000. Poprawo miejsce zwiski, że kunst tuto leta 2026 startować, nietko je to lecz 2027 jakieś planowane. Za dół italskie mamy od kletuszego lecza po takim alternatywu k leta dwu, przy czymś traje jezba z Dreżdżan po tomadżu Majlanda, że na niedzie jedna czy hodzinu. To dobíš vězo chceš. Ale to však s autom, tyž nímale trebaš. 5 minčinu dám do napůl 8 je.

Dajcie sobie swój espresso z wodzecz, a przy tym protyku wodzinić. Nietko mam mianuce pokiewy. Sapska pistowania Jan Rade Serb wiela budyżynie swieci dżęca swoje domkowanku wod poponia cjoch. Zczetam szice witani na program dzieci. Potem żonuje farowito z Czapan, te płody, a też kofej z przykuskom z mea potem przygotowane. A też z tym nie jeszcze kunc przy zamknu są szelakie stacje za dzieci z rami a wubiedziowaniami. Szczujś chce świecić może to jutrze wieczor w Kulowie, a to ze skupiną My Pops Orm a All Ready, każdyś z rejowanskiej skupiną Wotawa w Jakubecowym Wustawie tam Kulowie. Bemt Pops Orm jest jej składnostnie swojego prynioho swojego koncerta pisany program zestajiła z wielkim podzielom serbskich a słowianskich hitów za się staroby od wieczora siedmich z czetam witani. Smieczkecach swiecza od jucisza od Sidnodowo 125-letną obstacze tamniejszej ewangelskiej cokwie. Zapoczyna się to juce wieczor na pół siedmich z nutronością, potem sleduje kinowe wieczor. Sobotu od cioch, potem budże słybne popodnio, niedzielu poskicza od rana dżesacich ańcze piłko. Szczęść do wyjścia dodać, sobotu wieczor potem reje za młodych a starych. A niedzielu dwiemaj steja swiedzienskie kemsze na planie, a przy zamknie so poponio z kofią, tykancom a skakanskim rodom. A sobotu możecie so za kulisy jednego z największych przedowzaczy w naszym regionie podać. Firma Alstom odczyni mianujcy swoje durie. Poskiczy ja so wiedzina po przedowzaczu, akcje za cywu swojbu a jeszcze wiace. Miazurim te jeszcze możne informacje. Połanskim a wukowanskim możnościom sobotu od 10 do popołudnia 4. Zastup je tam przy wolnych rotach Alstom na fabrykskiej drodze.

A zoby wutroba dale z Bożona rejowała je nam hudźbna redakcja jeszcze dalsze samskie stuczki do poslednie hodziny zapakowała. Na przykład doktora Taste, Sebi Svirnovič, jeszcze słyszymy. Tole je Markus Mowa, wiezo u nie čipny. A my ten Wočarec, dżęca jeszcze słyszeli, nie jesmy to, co zmieni, za co sama ona spiewa. Ale najpierw podamy się do dalokiego świata, z hubotom kolu do San Franciscova, do domu 8 minut po 8.

Dr. Taste zpěvá přece. Słyšicie, to dobre chce čaj. Dopak nie przytrychi nażel na šir ludzi. W internecie z niekotrymi klikami spiesznie jara wiele pieny zasłużyć. Również tu tym przylubienom so ludzio przeco zaso wo wysokie zumy wopszudza. Policja Sakskiej tu już znowa przed wopszudnictwem syci warnuje. Ci aktualne pady z jego zapadnie Sakskie są przyczyna za to. Jeden z nią na przykład padne na z kumśnej inteligencji produkowany videonuc a przepadnie pokaza doromady 100,000 euro na konta litowskiej a boarskiej. Dalszy muż zubi niedzie 100,000 euro, potem zobie jemu żona, kotruś je online portalu zeznał, pozdatnemu investmenty radziła, a cieczym padzie przepokaza dalszy muż, dalszy zynio ze Szwikawy wiace hacz 70,000 euro. Co mówili w obszudnicy pozdatne dobytki, kiż wiedzą nie eksistowachu w ufacić. Policja tu już wospět radzi przy nieuszednie wysokich renditach, ki sos lubia, a tyś nie zna tych online kontaktach, wo sebie gieć bliw być. A w dwieli raczo junu wiace przemyslić, a próbować, hać junu przeusto 1000 euro przepokazać.

prepač, mam nedom dječace vusovanje za dječi, vinujeme so skrutka modostnym, jeli chce jas nano domotnje s čahom po polske jezdžič. Runje za tuto akciju vabi so tu kvilu seči. Pozadk je 35-letny jubilej tak mienowanego niemsko-polskiego susodstwowego zryczenia. Projekt Związkowe Ministerstwo Zawobka spichuje a przewiedzie te jun niemska a polska železnica. Kajż Ministerstwo Zawobka zżyli, chce, że tak modosnych z niemskie a polskie ponucz se susodny kraj wodkrycz. Wod wutory może są modosni wod 18 do 27 lat za tak mienowany przeczelski wupokaz pożadacz. Doromady 30 000 tiketu w niemskiej, a jeszcze raz tylko w polskiej wulosuja. Zajemcy nie trzeba za to przewyleczynić. Jenicz chce hać do 22 septembra, po takiej masz do wutory, niekotre praszenia prawie odmówić, a online formularu upełnić. Z tiketom może modosni potem na 7 dniach z czachom po cywi polskiej jeździć, a k tomu słysza też jezba od tak mianowanego domiacego dworniszcza, po takim na przykład z Kamieńca albo Budyżina, acz Kranice. Nadrobniejsze informacje namakacie też naszej app MDR Serbia albo na naszej stronie internetowej.

0: Kamieńcach miło z kamieńskim sledzeniszczem w trutach romadze działacz. Przedwiedzany bie ci poskoduje tvarenie za przyziemienie trutu z biruami a ladanskim serwisom. To bych u nasze pojeszcze, a tutaj namakacze też w naszej app MDR Serbia a na naszych stronach w internecie.
1: Wiedro.
0: No a raz jadz słońca, raz mniej słońca dżęsa, dżowiat na 3 stopniu maksymalnie zmijemy, a cele podobne temperatury potem jutce zmijemy, potem są też możne szwiele, a kiedyś w upadanie będzie wiedro końc tydzenia, bo wiele innejsze.
2: Dre nie wiem, jak z czarpni oni tam są. Jeli mi, że tu jeszcze rybą dosyczę, gdzieś da oni jeszcze w Kroszczycach steja. Przyszuli z mnie Szybinca, tam gdzieś są cice czy KMH dowolene. Na każdy pad pak steje wyskać też na A4 Zorelc z Medreżany, przy Cirożku Dreżany Sever, 100 KMH są tam dowolene. Wutomne Jack wam za pogiwaj. A tak przyjmuj wam Planka. A ja dobrą jezbu.
1: Serbski rozwóz.
2: Pięć minut po 9 dalej z Matiasem Kislinkom, Rianu Świat.

0: studiun njezna je krasny napolat na rudz Moritzburgu. V osobie nitko septembrie widzi on tež niedze cicečí tisac tak voko ludzi, kiž opytaja paradu konju na arealu Sakskej krajnej Kobwonje. Trojce tam kužde leto na paradu žrybcov przeprošuja, a leca sú tež Serbia jednom v obrazu widzieć. Bettina Wenderotova je z nimi porečala.
1: Melodija fanfaru išve v ušomaj Lucije, abe na buka zvjetenci klinči. Svoj

V časach, kotrež skerje špatne poješče, dominuja tež raz dobra poješč. Oconova džera nad Antarktiku byva dale menča. Po informacijach Svetoveje vjedroveje organizacije byvo na 2025 po takim loni tak mała, kajž jenož zriedka od spočatka 90-tych let. Oconova vošta vočasvia sa po takim dale, a mowa so byvo přichodnych let desatko samo dospunje regenerirovač. Ważna przyczyna za to tak mianowane FCKW, to nie żadne koporskie towarstwo, nie, to stoi za fluorchlorkulen wasserstoffe, te buchu po całym świecie 1987 z podpisaniem Montrealskiego protokola zakazane. To są kumsznie sotowiene pwuny, któreż buchu wtedy na przykład w wodziakach, klimowych przyprawach, albo też w sprejowych bleszach zasadzone, a oconuje wąszcze silnie szkodza. Svetová vedrová organizácia rieči tohodla vo vopravde pozitívnom uviču staví znach vopsvetoškita. Po takým tež miezenárodná vopsvetová politika môže vopravde fungovač. Trude MDN už trošku traje, no niž úspech vidíš. S tým je 10 menší nové dođe väčších. Slyšíme Milenu Vočariec a potom na božné svoje. Je na štebie mieč, čo by pošiť, co nadieč, lepšie časy to levem, nie sú tu

0: Ważne słowo.
1: Tema dżensa Jana Markowa z Nového Husča.
2: Wierzę, że jest mir czynitość, a nic ciszina. Że jest mir rzeczba, a nic melczynie. Że jest mir nadzieje pełna pruca, a nic skruta definicja. Wierzę, że jest mir w oczekowanie na mnie, na nas, a nic spełnienie. Że jest mir dar mez nami, a nic tvora, kotraż je zapłaczujomna. Że jest mir niewobmezowany, a nic so do krutych miru chodzacy. Wierzę, że jest spoczatk mira, dowiera do bliższego. Że jest mir spoczatk końca wojny. Że jest mir człowieski. Wierzę, że jest mir hakle dopełnione we wiestości a dospólności Bożego przylubienia. Pokoj z wami.
1: Częstniejsze nabożne słowo miesze Jana Markowa z Nového Husča na roku a zamojitości Bačanskeho osady. A nie tylko słyszymy jeszcze jeden tytuł, a potem je czas rozumować. A snadno tutą melodię znajecie, to je cover wersja, nic oryginal. Oryginal je od Kalkbrennerec Bratro Fritza a Paula. Z leta 2008 jeli miesze niemyli. Tutun cover je troszkę nowszy. Ze zajszło leta tu je Gregorian, projekt niemskiego hudźnika z Hamburga. Sky and Sand, melodię zawieszcie znajecie.

0: Gledamy do wierzec. Pieszaci jas czelit, jose minuło. W tego dnia, a ko jose stał, w to miejsce pogrom na przesiwo Ukrainem żywa sierjam. W 17. do 21. septembra żywieś na strzostu jaden, a żywieś jase cu neonacje napadali Berlinski dom za żywa sierjo z Mozambika a Wietnama a jaden dom za ubiegańcu. To było leto po pogromie w Rostoku a zachopęk całej Syrii rasistyckiej namec po niemskim zjadnoszeniu. Autorka Afemaria Filmarka Grit Lemkova jos verjec, z nią som pejedal prijed kuštivanja a ju pšašal, co jo tekte sobu dostava.
1: Jo, som tenca z mieste bila a som vjelgen uljekana a žes pomocna bila. A pon pršče som se s tým zavirava a teke s pšašanjem, kak jo se mogavo to staš. A som kševa až ako miesto s tým zabierami, ale také ze svojej vinu zabierami.
0: Ja, vy čo toho, vy toho sa zapísali v svojich knihách Kinder von Hoj, co je ten pogrom cínio s miestom Verice, kaž kledaša žinca na ten ženslid, co je sa ve mieste zmenilo?
1: Nent myslím se, až také přes moje knihy, jo se viele stavo, jo było wiele zajedowania, nie dają inicjatywu cywilna kuraża w Wierjecach, a jako inicjatywa podperujemy niegajśnich do kronowych żewaszejów w Mozambiku.
0: Jo, w Wierjecach bużo pierdzy tydzień, takie z tydzień wspomniesza, wszakie zajedowania są planowane kooperacji z inicjatywu cywilna kuraża, z Ludowego Usokiego Szulu, Ewangelskiego Wesadu, a wiele drugimi partneriami. W Sreżyszczu stoje letosta te żewaszerie z Mozambiki, które żynca jeszcze wejuju w urunanie za dożywione nieprzyjemne. Šalo, také ústajence budú vetveríš, ale ja všašam, že ja to dosť.
1: Myslím sa, až to nie je ešte dosť. Žinca žiši v šuli nic v pokromie neúknú a liepta v tom predajú. A to, co my a musíme zmieniš. A nient skromadne z kultúrneho fabriku zachopijo my šulský projekt temie, aby to nie zabyło.
0: Ja, to goni Grit Lemkova, Jinsa Predk, Pesha Čižas Čalit, Jose zachopio pogrom ve Vericach, cewe program tyženja spomnieša na Makajašo Miasa drugim pet www.civilcourage-hoj.de.

0: Potom su dalčne songi wird njeje viralnje šli. Mjastym jo svoj debitowy album wyzjawiła, a grajo koncerty na mjazynarodnych jawiszczach. Lec pak z jadnotliwego hita pla TikTok napšaudu, dwójkodobny úspěch nastanjo njejo wjesty. Laurin se myslí, až jo viecej notne, ako jano jaden viralny song.
1: Ich glaube nicht, dass ein einziger TikTok-Song dazu ausreicht, um als Künstler berühmt zu werden. Jedoch denke ich, hat man durch TikTok sehr gute Chancen, berühmt zu werden, wenn man dann auch mehrere Songs veröffentlicht, die auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: TikTok może petakem w biegu krótkiego czasu wielicki publikum stworzyć za jednotliwe spiwy. Lec z tego takie dwójkodobna kariera z umiecą nastanio pokazuje się pak akle Potom. My to znajomy, mogę raz wytek się już przez viralny hit nowego najlubszego umielca, drugi raz znajosz na końcu jano niekotare sekundy jednego songa.
3: Jak to dla ciebie, Jakob? Czy ty już raz nowego umielca przez socjalne media namakał?
2: Jo, se wie. Na przykład tu Hollis. Mnie się zda, aż som jego prydny raz przed pół letami na Instagramie wiedział, a som we tego czasu wielki fan. Znajdziesz jego?
3: A, tam zlezę w mojej głowie. Nieco zwani.
2: No pyś, pen tebie a naszym przysłuchariom raz pomagam. Ho, jo tu Hollis z jego najnowszym songom Hurt.
4: Started on tripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up. Yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Pomałe mużo nazyma, ale to nie groni aż Janosy zagnieśijomy na kauczy, a gledamy Netflix. Miesto togo, co my zbyt glesza pożywasz, a wen hysz. Wecinczo wasze kalendaje. Mamy wiele terminów za was.
1: Bubak tips! Bubak tips!
2: Jużo toż ten końc tydzienia jo wiele los ho we Łużycy. Wet kultury aż do party za kusztego jo nieco pödla.
0: Dla usokich temperaturów jo musał koncept przy sprewi upadnąć. Ale nie to mamy nowy termin. Tu sobotu wird sega 11, mężesz obszy, a na sprewi rozdzielne koncerty pożywasz. Pesze z kodasom, z zonom, albo mojak dla teke z obrycu za plewanie. Na końcu stoi wielki koncert w Strombasze na programie.
2: Już ci WC-party bużu toż ten końc tydzienia na górach. Ale pierwej jo kultura na reży przy sletnym kokosze lieta. Možina zamašíru jo zega jatnáščich a zega čich jo cas za zabijanie kokota. A se vie, mežame teke na reju se vjaseliš. Ved zega sedmich viaco se kupku lauzic blich.
0: A pritom bužo zapšimujúce. 6 a 20. septembra jo super kokot v Belkovach. Krále jatnodlivých sú nastupijo a konkurírujú v titul Král Králo. Skupku na und Prese zamarschirio wird napoczich. Per ubiegowaniu mężamy rejowasz z kubku elektra wysym a 6 czasit.
2: Ale se wie johyszi wiece ako jano party los w Łużycy. Pizza, płone kowac, makowe, sadowe albo cukorowe tykańc. Już głodne? To a hyszi wiele wiece dostan joszo tu sobotu w Zegacich przy prednym svedzeniu piazzo w Deśnie. Te cały sy możesz pożywać lepkody ze starych piaców. A bonus? Przy tom możesz się teke z członkami projekta Zoria do serbskiego rozgrana dasz.
0: Masz lust na serbską muzykę?

0: Pytam, mam szavu adresu za was. Za to muszę się do Pszynego. 7-20 septembra zigestiruj, że tam nazymski koncert Szulskiego Kora Dolnoserbskiego Gymnaziuma. Za 7 euro za stup wycakaju was pytla muzyki kora takie solo spiewanie, klarineta, klavier a akordeon. Powojca na branko ja direkt na pytpiera za kora.
1: Trzeba się jeszcze więcej ideą. Cokad dla nic do životva. 2. a 3. oktobra zega 7. prezentirujo Piccolo životvo v Hržbusu gehen bleiben. Kus je koprodukcija Možinskego kluba a Užijskego festivala a se zabiera ze živjenjem pršuli z vrcakovanjami a přihodom.
0: A na Kölncu mam teke novu muziku za vas. Mežami se vjaseliš na viele novych albumov. Na przykład wird umiejącał Danger Dan, Chiago, Tokyo Hotel, Giant Rooks a Codeline. Perfektnie za mierne wiatzory, aber prädne nazymskie przechelżowania. A mało prädne zaszyść już mamy.
1: Jo, na końcu co my jadę nowy spił już o grasz? Giant Rooks ze spiłam Slow Dance for a Minute. A my se już rozżognujemy, życzymy wam dobry czas, uczopny żyk, aż się zaszaltowali, a my się zderzymy.

tue moche. Se vuoi mas gora padne, reca buscheo. To morio rybo, jedneš, ne zmejo. Ten svět tak velký, jo a červený, bo mi pola, łuki dalokie, se bojem aż, bo mi padną, łuki śpiewaj.